0: Она клаца собою. Є мій світ, який ніхто змапувала. Світ ти реку скупі на параді. Споєм ласку, я є тут. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví znalaz, tady je hovno slyšet. No je, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže spojím lásku, já jedu dál. Jo, no, tak ty mě taky.